0: frɛ?
1: Wobɛtumi afrɛ me ɛwɔ number wei so
0: 0244 0244 88 88 14 14 55 55.
1: Tie biem
0: 0244 0244 88 88 14 14 55 55.
1: Tie me w'adeɛ bi ayera na wonhunu a bra na menkyerɛ wo baabi ɛwɔ. Wo ho nipa bi w'akwantuo mu wotee ne nka kyɛ so awu sɛ ɔte aseɛ, bra na menka nkyerɛ wo. Wobrɛ aso sɛ woware awareɛ ne kwan asi ɛmu ato, bra na menkyerɛ wo baabi a wo ho kafoɔ wɔ ne kɔ ne kɔhyia no. Woyɛ adwuma bi ɛnyɛ w'adwuma no no, bra na menkyerɛ wo adwuma

0: nananom sɛ mefrɛ mu a ɛnyɛ bɔne bi yɛhia kwa ho san ahoɔden nyansa ne ɔdɔ yɛpɛ bi a mome yɛnya bi monserɛ onyinkyerɛ ma yɛn mome yɛ asentrɛ momma sɛbi ɔyare bɔne bi mmɔ yɛn moma yɛnya amanneɛ mome yɛ ani mfira mome yɛ aso nsi mome yɛ ngu awiawuo wonhyira deɛ wobɛnya na wame yɛbi adie obi ɔbɛdwene yɛ ho adwene pa no nananom monserɛ ma ne biribia nkɔ no frɔmfrɔmfrɔmfrɔm monserɛ onyinkyerɛ ma no na onipa bɔnefoɔ a pɛyɛ yie yɛɛ kaa ne nkɔ na nkeano aduane abɔ yɛn obi a ɔbɛdwene yɛn ho adwembɔne deɛ nananom meserɛ mu ara obi ntɔ nsa ɛmfa nhyira ne busuafoɔ moma adeɛ ani nyɛ na wia ketee na n'adwembɔne ɛmmɔ ne tiri so
1: Ain't she right, fam?